A jak stale i niezmiennie, Jacek Muzyka, trzeci piątek miesiąca, godzina 19, oznacza to niezmiennie, iż w Radio Darmstadt przyszedł czas na polskojęzyczną dwugodzinną audycję Danuta, audycję bez reklam, co istotne i co jak zawsze bardzo mnie cieszy. Szanowni Państwo, drugi przypadek taki dzisiaj będzie, że będziemy sobie robili dyktando w Radio Darmstadt, czyli polonijny sprawdzian językowy Polingua, to już drugie wydanie. W pierwszym wydaniu przyszło do nas 10 rozwiązań, mam nadzieję, że tym razem będzie więcej. O dwa jestem spokojny, o dwa rozwiązania jestem spokojny, ponieważ dzisiaj będę miał gości, miałem mieć jedną gościnę w radiu, ale będę miał dwie. Już się dowiedziałem, że przychodzą do mnie dwie panie, ponieważ moja gościni zaprosiła swoją gościnę i to jest właśnie to i ten sposób, jaki robimy radio. Tutaj rzeczy dzieją się szybko i natychmiast, nie wszystko musi być idealnie zaplanowane. Jeśli dostajecie Państwo zaproszenie do Radia Darmstadt, to można niemalże pół rodziny zabrać albo pół tramwaju, którym się przyjechało. Nie ma problemu, lubimy się, zapraszamy. Tak jest. Dziś temat bardzo, bardzo, bardzo klimatyczny i aromatyczny, ponieważ dziś porozmawiamy o takiej branży i o takiej sztuce albo kierunku klinicznym, kierunku zdrowotnym, ja nie wiem, ja się też będę z Państwem dowiadywał, no a ten kierunek i ta tematyka to aromaterapia. Ja jestem zielony, będę się razem z Państwem wdrażał w tą tematykę. Tutaj przy powstawaniu naszej audycji, przy moich konsultacjach z moją gościnią, która zaprosiła sobie gościnią, a to już za chwileczkę przed Państwem przedstawię dwie moje piękne i nie wiem, czy mogłem to powiedzieć, ja się zastanawiałem w drodze do radia, mając panią od aromatoterapii, że ta pani pachnie ładnie, bo mogłaby też nieładnie pachnieć, ale tutaj pani się z branżą bardzo mocno skleiła i pachną obie pięknie. Także tutaj takie przetarcie z mojej strony. W ogóle studio pachnie tak, że dzisiaj bardziej by się przydało mieć jakieś takie urządzenie do rozpylania zapachów niż mikrofon i głośnik, bo klimatów jest tu tyle, że ja nie wiem, w którą stronę nos odwrócić. Naprawdę aromatycznie się już zrobiło. Zrobiło się też przyjemnie, bo mamy polską audycję znowu, jak to co piątek i co sobotę w Radio Darmstadt. Dziś, tak jak już wspomniałem, druga edycja naszego polonijnego dyktanda. Mam nadzieję, że ten cykl pójdzie na dobre i zasypią nas Państwo dzisiaj poprawnymi rozwiązaniami, jak najbardziej poprawnymi. Ja tutaj przypominam, że dyktando piszemy odręcznie. Sprawdzian piszemy odręcznie, nie dopuszczamy żadnych form AI, żadnych klikania po klawiaturach. Łączymy takie medium jak radio z takim prastarym zajęciem jak pisanie ręką i długopisem. Już ludzie troszeczkę o tym zapominają. A do tego jeszcze dokładamy takie nowoczesne medium jak Facebook, bo tam ląduje nasza zabawa. Na antenie za jakieś 10 do 15 minut wybrzmi tekst, który powinni Państwo sobie napisać. Następnie zaraz po wybrzmieniu tekstu prawdziwy i oryginalny tekst klucz jest publikowany w wydarzeniu i prośba do Państwa jest taka, żebyście sami siebie sprawdzili przed wysłaniem zdjęć do nas, ponieważ zaoszczędzi to troszeczkę pracy naszej pani nauczyciel, pani od polskiego Małgorzacie Nowak, która tam już czuwa po drugiej stronie łącza internetowego na te prace, które za niespełna 20 minut będziecie Państwo, mam nadzieję, tłumnie przysłali. I tu też chodzi o to, żebyśmy mieli jakąś szansę zamknąć realnie podczas audycji ten konkurs, dlatego prosimy sprawdzać się samodzielnie, najlepiej dwoma kolorami długopisów, żeby to było czytelne, tak żeby prace wysłane już po rozwiązaniu były do możliwie jak najszybszej oceny, bo zależy nam na tym, żebyśmy mogli jeszcze w trakcie audycji podać zwycięzcę lub zwycięzców. Tam jest też taka ciekawostka, która właśnie nazywa się ciekawostką i ona wybrzmiewa bezpośrednio po dyktandzie. Ostatnio nikt z Państwa niestety nie odpowiedział na tą ciekawostkę, prawdopodobnie dlatego, że każdy spieszył się z wysłaniem zdjęcia. Proszę chwileczkę poczekać, to są dosłownie trzy słowa. Trzy słowa po tym, jak wybrzmi lektor z tematem dyktanda. Na końcu jest jeszcze ciekawostka, na którą prosimy o odpowiedź. Odpowiedź jest teoretycznie niepunktowana, ale gdyby zdarzyło się tak, że przyjdzie na przykład pięć prac bezbłędnych, no to już ciekawostka może teoretycznie o czymś zaważyć. Dobrze, szanowni, tyle w kwestii słowa mówionego. Teraz przejdziemy sobie do muzyki i to do muzyki takiej stricte, bo na okoliczność tej
audycji związanej z naturą właśnie powziąłem muzykę Górala. Nie wiem, czy znają Państwo Górala, czy nie. Góral już niejednokrotnie, najczęściej z utworem Plan, wybrzmiało w audycjach Danuta. Tymczasem Góral w takiej odsłonie stuprocentowo naturalnej, a utwór nosi nazwę Matka Natura.

0: przepiękne, naturalne otwarcie i przetarcie już za nami, a przede mną w studio po mojej prawej ręce czy stronie?
1: Ręce i stronie.
0: Ręce, brawo. Nieważne. Po mojej prawej stronie Natalia Adamski oraz po mojej stronie lewej Kamila Wojcik, którą zaprosiła Natalia.
1: Tak, zgadza się.
0: Ale jest ona naszym wspólnym gościem, bo wszyscy goście w Radio Darmstadt są wspólni. Super, że jesteście, dziewczyny, i to mi się bardzo podoba, że ktoś do mnie przychodzi z kimś niezapowiedzianym. Świetnie. Wiemy, że tutaj będziemy mogli się skupić na jakichś pobocznych tematach, bo głównym tematem i głównym aromatem w naszym studio, naprawdę aromatu tu wniosły panie nieprawdopodobnej ilości, jest właśnie aromatoterapia. Czy dobrze mówię? Czy może aromaterapia?
1: Aromaterapia.
0: A dlaczego ja to dodałem? Właśnie. Dużo ludzi tak mówi.
1: Tak, bo to było takie kiedyś powiedzenie i to tak zostało.
0: Że coś jest aromatyczne, nie? Tak. A nie aromaczne.
1: Tak.
0: No bo to...
1: Tak.
0: I ja specjalnie to pytanie tak zadałem, bo gdzieś przygotowując się do audycji, parę sobie puściłem tematów i wiele razy usłyszałem aromatoterapia, a nie aromaterapia.
1: Kiedyś się tak na to właśnie mówiło, na aromaterapię, a teraz to, nie wiem, może po prostu bardziej przemawia to do ludzi i aromaterapia się mówi.
0: Okej, no to bardzo, bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę, że mamy ustaloną kwestię nomenklatury, ponieważ za chwilę sprawdzimy się w języku polskim. Tak, zaczynamy od zeszłej audycji, audycja Danuta, i nie przepuszczamy nikomu. Jeżeli mamy gości, to goście też piszą. Ja ze względu na to, że prowadzę konkurs, nie piszę. Tak to sobie wytłumaczmy, już nie będę się wysukiwał z tego, że jestem dys wszystkim. Jestem dyslektykiem, dysortografikiem, dysgrafikiem, więc nie mogę po prostu go napisać, bo byłby wielki blamasz. Ale mam dwie wspaniałe gościnie, które już dziernie trzymają tutaj długopisy w rękach. Już mają kartki przygotowane. Ja też mam już przygotowany głos lektorski, który będzie nam czytał dyktando. I tutaj mamy też taką super ciekawostkę, dlatego że nasza pani od polskiego, Gosia Nowak. Pani Gosia nie próżnuje. To jest ta pani, która nam te dyktanda przygotowuje i ona jest za nie w dużej części odpowiedzialna. Nawet nie w dużej, tylko w pełnej części, bo ona je po prostu przeprowadza, a ja ją tylko wpuściłem do nas na antenę, z czego bardzo się cieszę, bo świetnie nam to idzie. No i pani nie próżnuje i cały czas szuka nowych ludzi, nowych gości, nowych postaci i przechodzimy do takiego cyklu, że nasza Gosia po prostu jest głosem całej zabawy lektorką, a do czytania dyktant zaprasza już sobie gości. I tak oto, już w drugiej edycji mamy gościnie, bo to jest gościni, pani Hanna Gałęcka, no i nasza Małgorzata znalazła ją w Stowarzyszeniu Dom Polski w Bielcach w Mołdawii. Także bohaterką dzisiejszego czytania w niemieckim radiu w polonijnej audycji jest Polonia z Mołdawii. Tak sobie to połączyliśmy, tak się bawimy i no i myślę, że państwo pobawią się razem z nami, bo to już za momencik. Powiedziane jest, że od 19:15 powinniśmy zacząć sobie dyktando, czyli już za 10 sekund. No ale wiemy, jak życie wygląda. Niektórzy jeszcze musieli pobiec sobie wymienić wkład w długopisie, albo kartka im się ubrudziła, albo kawa im się wylała, albo cokolwiek. Dlatego dajemy 2,5 minuty z Justyną Steczkowską. I proszę państwa, bezpośrednio po utworze Justyny Steczkowskiej pod tytułem Tu i Tu ja państwu włączam dyktando i ja się już nie odezwę, także proszę się przygotować, uzbroić w kartkę, długopis, chwileczkę cierpliwości, bo tam trzeba poczekać na ciekawostkę. Fajnie, gdybyście państwo tym razem na tą ciekawostkę też odpowiedzieli. Może już zdradzę, będzie trzeba wybrać 2 z 4 słów, ale jeszcze będzie trzeba wiedzieć, jak je wybrać. Także tego nie zdradzę, więc na 2 słowa wystarczy poczekać, dopisać i wtedy czym prędzej wysyłamy do wydarzenia, pod którym zrobiliśmy audycję, wyniki naszej pracy, no a potem wszystko dzieje się samo, to znaczy dzieje się za pomocą naszej pani polonistki. I ona rozwiązuje dyktando, ona przyznaje nagrodę, a my to tylko przeczytamy już na audycji, a wtedy będziemy się rozkoszować w naszych klimatach aromatoterapeutycznych. Zatem, tak jak padło, Justyna Steczkowska przed państwem, 2 minuty 40 sekund utworu i zaczynamy zabawę z drugim polonijnym dyktandem Polingua.

0: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Nowak i zapraszam do drugiego polonijnego sprawdzianu językowego Szkoły Pollingua. Przygotowałam dla Państwa krótkie dyktando i ciekawostkę. W dzisiejszej edycji dyktando zaprezentuje nasz gość, pani Hanna Gałęcka, nauczycielka języka polskiego i historii w szkole przy Stowarzyszeniu Dom Polski w Bielcach w Mołdawii. Proszę przygotować kartki i coś do pisania. Pani Hanna przeczyta cały tekst, później będzie go czytała fragmentami. Powodzenia!
1: Podczas wycieczki do Bielc podziwialiśmy urzekające krajobrazy winnic, a życzliwy gospodarz z niezwykłą charyzmą opowiadał o historii regionu. Z dumą pokazywał również najnowszy numer czasopisma Polonia Mołdawska, w którym przeczytaliśmy o historii miejscowej Polonii. Artykuły pełne nieoczywistych ciekawostek i historyczno-kulturowych szczegółów sprawiły, że nawet najbardziej znużeni uczestnicy wycieczki słuchali z zaangażowaniem. A teraz przeczytam fragmenty tego tekstu. Podczas wycieczki do Bielc podziwialiśmy urzekające krajobrazy winnic, a życzliwy gospodarz z niezwykłą charyzmą opowiadał o historii regionu. Z dumą pokazywał również najnowszy numer czasopisma

0: pełne nieoczywistych ciekawostek, i historyczno kulturowych szczegółów, sprawiły, że nawet najbardziej znużeni uczestnicy wycieczki słuchali z zaangażowaniem. A teraz przeczytam jeszcze raz cały tekst. Podczas wycieczki do Bielc podziwialiśmy urzekające krajobrazy winnic, a życzliwy gospodarz z niezwykłą charyzmą opowiadał o historii regionu. Z dumą pokazywał również najnowszy numer czasopisma Polonia Mołdawska, w którym przeczytaliśmy o historii miejscowej Polonii. Artykuły pełne nieoczywistych ciekawostek i historyczno-kulturowych szczegółów sprawiły, że nawet najbardziej znużeni uczestnicy wycieczki słuchali z zaangażowaniem.
1: Na stronie wydarzenia właśnie został opublikowany tekst dyktanda. Proszę o sprawdzenie go i przysłanie rozwiązania z zaznaczonymi błędami. Zdjęcie z napisanym odręcznie dyktandem publikujemy w poście. W ciągu pół godziny zostanie wyłoniony zwycięzca. A teraz czas na ciekawostkę. Z języka rumuńskiego, który jest językiem urzędowym w Mołdawii, przywędrowało do polszczyzny kilka słów. Dwa z podanych przeze mnie słów pochodzą właśnie z języka rumuńskiego. Które to słowa? Zakopane, owca, baca, bacówka. Rozwiązanie ciekawostki za parę minut w wydarzeniu na Facebooku.

Proszę się nie rozkojarzać, sprawdzamy dalej, sprawdzamy, przysłuchamy. Ja tylko wszedłem na chwileczkę, ponieważ moje gościnie teraz intensywnie sprawdzają i poprawiają swoje prace. Audycję otworzyła nam zapowiedź Leny Grant i teraz przed Państwem właśnie Lena Grant ze swojej płyty Tribute to Violetta Villas w utworze Do Ciebie, Mamo. I po tym utworze powolutku będziemy zamykali czas do nadsyłania rozwiązań, także spokojnie, jeszcze te 5 minut macie Państwo do dyspozycji.

0: O mamo, chyba nie było łatwo. Czy było łatwo, dziewczyny?
1: No średnio, 5 błędów, także nie wiem.
2: No podobnie jak Natalia, 5 błędów.
0: O, ale pięknie, bo płynie z naszego studia ta samokontrola. Same się skontrolowałyście i wysłałyście na wydarzenie zdjęcia. Także, szanowni słuchacze, zabawa przenosi się już do internetu. Tam pani Gosia przejmuje stery i bawi się z wami dalej, wyjaśnia coś, jeżeli trzeba, przyznaje oceny i nagrody. To już nie nasza bajka. My przechodzimy do naszego tematu aromaterapii. Ja tylko poproszę Gosię, że jeżeli już coś będzie wiadomo i będzie można powiedzieć to głośno na antenie radia, to ja poproszę informację na WhatsApp, ponieważ jestem troszeczkę dziś z Facebooka wyłączony. Poza tym działa nam on jakoś powolutku, więc na WhatsAppie będzie pewniak. Ja trzymam za wszystkich kciuki. Mam nadzieję, że same porządnie napisane prace i zero błędów. No ale to zobaczymy oczywiście z czasem. Dziewczyny! Panie, kobity moje drogie, z tymi zapachami, z którymi tu przyszłyście, co tak pachnie? Może tak zapytam na początku. Co tak pachnie?
1: No teraz pachnie nam mięta pieprzowa.
0: Mięta pieprzowa. Mięta pieprzowa, ja już mówiłem wcześniej przed wejściem, mi się skojarzyła z takim klimatem troszeczkę takich kąpieli solankowych, borowinowych i to przez tą miętę, tak? Jest chyba podobny zapach dodawany. Trochę się poczułem jak na takiej, jak na przykład w hotelu Gołębieski są te strefy spa. Tam jest zawsze 5 do 9 nawet tych zapachów saun, rodzajów solanek i taki klimat mi tutaj zapachniał. No dobrze. Panie już są zapowiedziane, co prawda przeszliśmy sobie przez temat dyktanda. Ja przypomnę, bo warto, przede mną Natalia Adamski i to Natalia jest panią od aromaterapii, a Kamila Fojcik jest jej gościnią, która przyszła, ponieważ z tej aromaterapii na pewno korzysta. Zgadłem?
2: Tak.
0: Zgadłem, jest chodzący przykład, jest pomiędzy nami. Dobrze, otwórzmy to, co to jest aromaterapia? Takie proste pytanie.
1: Aromaterapia to była pierwotna kiedyś medycyna, która poszła w sumie tak trochę w zapomnienie i stała się takim po prostu holistycznym podejściem do życia albo naturalnym zamiennikiem wspierania zdrowia.
0: Aha, czyli... Fajnie, że to na początku zaznaczasz. Nie mamy tu do czynienia z niczym, co możemy podpiąć pod klasyczną medycynę.
1: Tak.
0: To w ogóle się nie łączy. Ale mówisz, że tak jakby ta aromaterapia wychodzi tradycyjnie, tak, z obszarów medycznych. No to co się stało, że stwierdziliśmy, że to już nie jest, że to nas nie leczy jako ludzkość?
1: Kiedyś nasi przodkowie, babcie i prababcie ogólnie stosowały bardzo często aromaterapię, bo nie było tej pierwotnej tak jakby medycyny. No i leczyliśmy się albo wspieraliśmy po prostu swoje zdrowie roślinami. Robiliśmy różne masaraty z roślin i żeśmy zażywali, czy po prostu wspieraliśmy się też naturalnie, czyli jakieś tam syropy z czosnku, cebuli albo właśnie olejki eteryczne, ale olejki eteryczne trochę później już weszły z tego względu, że ta destylacja ich była takim procesem, gdzie to było... ciężko tak jakby.
0: W tamtych czasach nie było urządzeń.
1: Tak, dlatego robione były te maseraty przez nasze babcie.
2: Mhm. Ale nie tylko, bo również i herbaty.
0: Bliżej mikrofonu.
2: Herbaty to też przecież było coś, co z ziół było.
0: No tak.
2: I to było...
0: Czyli wszystko wywodzi nam się jednak od naszych babci z tą aromaterapią. Ja zadam takie pytanie, postawię trochę taką tezę, że to jest obserwacja oczywiście, ja nie mówię, że tak jest. To jest moja obserwacja, że szczególnie teraz w tych naszych czasach takich rozwiniętych, odpowiedzmy, odkąd powstał internet, bo odkąd powstał internet, to myśmy byli ślepi troszeczkę na to, co robią ludzie obok i gdzieś tam niedaleko. Teraz jesteśmy globalną wioską. I czy nie jest troszeczkę tak, że tych form rozmaitych terapii nam wyrasta jak grzybów? Co 3 dni jest ktoś nowy, oświecony, ci wymyślili keto, tamci wymyślili karniwor, ci mają inny pomysł. Nie, w ogóle najlepiej słońcem się żywić. Albo nie, jeszcze lepiej w ogóle wodą, oddechem, tak? Ja już widziałem ludzi, spotkałem się z, i to nie jest mały człowiek, dość znany, który przestawił psa na dietę wege. Psa, zwierzę, które jest tak jakby z natury przystosowane do tego, żeby sobie mięsko jadło, to ludzie wpadli na to. Chodzi mi o to, wiecie, o co mi chodzi. Gdzie jest dziwność i nasze jakieś pomysły na to, co jeszcze możemy zrobić w sposób dziwny, a gdzie jest rozsądek? Czy osoba, która choruje na coś przewlekle, długo choruje, nagle dojdzie do aromaterapii, czy aromaterapia jest czymś, co może jej pomóc w uzyskaniu jakiegoś efektu? Czy to jest środek, czy to jest jakaś tam pomoc, tak jakby, po drodze?
1: To jest wsparcie, ale też pomoc właśnie w takich przewlekłych, różnych stanach naszych, tak? My musimy ale też sami wiedzieć po prostu, bo nasza intuicja jest tak jakby, dobra, może trochę uspana teraz po te wszystkie social media i w ogóle i tak na ogół, ale nasza intuicja nam mówi w pewnym momencie, na przykład, dobra, nie wiem, ja zacznę coś z zapachami albo z aromaterapią działać, tak? Mhm. I myślę, że na przykład dużo form takich naszych przodków, babć i w ogóle zostało zapomniane.
0: Oczywiście.
1: Poprzez to, że medycyna się tak rozwinęła, jak jest rozwinięta, i dużo żeśmy zapomnieli i też pokolenia z pokolenie nam nie przekazują tego już dalej.
0: No tak, tak, bo przychodzi właśnie ten nowy, który wczoraj odkrył nowy sposób tak. na coś i już tamto, co było kiedyś. Ja się tu bardzo, bardzo mocno zgadzam z tym, co mówisz, bo są też i byli lekarze, prawdziwi lekarze po studiach, którzy się troszeczkę odwrócili od tego, co robi prawdziwa farma. No i znamy przypadki lekarzy, którzy zostali wykreśleni z fachu, zostali pozbawieni uprawnień, tylko dlatego, że właśnie przypominali, co było 100 lat temu. No. I ludzie, no co się wydarzyło, że od tego odeszliśmy? Więc no tu, widzisz, ja trochę może tak wchodzę w dyskusję i może gdzieś tam podważam tą tematykę, ale istotnie, no nie da się zaprzeczyć temu, że kiedyś czuliśmy.
1: Tak.
0: No na pewno czuliśmy, tak? No więc tak. Tu faktycznie jest ta baza taka, że człowiek na pewno się kierował zapachem i wyobrażam sobie tak trochę antropologicznie, no że nie szedł tam, gdzie śmierdziało. No,
1: no nie, no chyba nie. Tak jakby normalne i logiczne, tak?
0: Tak.
1: Bo pierwsze, tak. gdzie wchodzimy albo jeżeli się z kimś spotykamy, no to czujemy zapach, tak? Bo węch jest naszym takim największym narzędziem i narządem w naszym, zmysłem w naszym organizmie, gdzie my możemy naprawdę bardzo dużo wywęszyć, że tak
0: no
1: powiem.
0: Tak, no tak, proste, no proste określenie, proste. A jak bardzo pasuje, tak, wywęszyć, czy tu jest dobrze, czy nie.
1: No.
0: No bo tak, jeżeli gdzieś wejdziemy i tam się będzie, powiedzmy, paliło, ale nie będziemy widzieli ognia, to jesteśmy w stanie w niego wejść, a no smród nas raczej wygoni jako pierwszy, nie?
1: No.
0: Tak, także to się zgadza. Świetnie, no ja się tak umówiłem z wami w sumie, bo tutaj obie jesteście znawcami tematów tej aromaterapii. Oczywiście tematy porozwijam, bo to było takie tylko pierwsze wejście. Umówiłem się z wami, że dzisiaj będę ja proponował rozmaite utwory, a wy im będziecie przypisywały zapachy. Takie czary sobie zrobimy na antenie.
1: Super.
0: Czy kontynuujemy ten pomysł?
1: Tak, jak najbardziej, Kamila.
2: Tak, myślę, że zaryzykuję.
0: Tylko problem jest taki, że pierwszy utwór ma zapach, bo to jest kminek.
1: Aha, okej, dobra.
0: No i czy jesteśmy w stanie coś jeszcze kminkowi dodać, czy kminek jest...
2: Może nie. Coś wykminimy.
0: Okej.
1: Kminek ma taki specyficzny zapach, także chyba nie da rady już tam nic rozkminić.
0: No to ja przepraszam, to nie jest, żeby było precyzyjnie, to nie jest... tytuł utworu, to jest grupa Kminek.
1: Okay.
0: Także mamy taką klimatyczną, zapachową muzykę. Ciekawe, czy państwo tam po drugiej stronie poczują zapach. Może Kminek nam będzie tym przenośnikiem i przeniesie nam tą miętę pieprzową, którą mamy w studio. Szanowni, no zostawiamy państwa na niespełna 4 minuty z muzyką, a później wracamy do aromatu.

Byliśmy tak dla siebie ponad wszystko i mieliśmy tak dla siebie bardzo dużo, nawet mieliśmy zaklepane.

0: Jak się podoba propozycja muzyczna pod zapachem kminek, koleżanki moje, szanowne?
1: Fajnie, bardzo fajnie. Ożywiła całą naszą tutaj atmosferę.
0: Tak. Na szczęście już więcej zapachów nie przyniosła, bo mamy zapachów dużo i świetnie. I bardzo, bardzo przyjemnych. No dobrze. Przed utworem otworzyliśmy sobie już ten świat aromatów i troszeczkę powiedzieliśmy, o co tutaj w ogóle chodzi. Ale teraz może powiedzmy, jak to działa, bo każdy chyba widział taką miseczkę, bo to tak charakterystycznie pierwsze słowo, aromaterapia, ta miseczka taka z reguły z takim światełkiem, z podgrzewaczem i z tego taki dymek.
2: Dyfuzor.
0: Dyfuzor, wow. Motoryzacją zajechało taką poważną. Dyfuzor. I co? No i sobie dymi.
1: Dymi sobie, ale on nie podgrzewa tej wody, to też trzeba zaznaczyć, bo nieraz znamy po prostu te takie kominki z domu, gdzie się stawiało świeczkę i tam po prostu się wlewało jakiś olejek zapachowy.
0: Tak, praktykowałem intensywnie.
1: Tak, a tutaj właśnie w prawdziwej aromaterapii nie podgrzewamy olejków, bo one po prostu wypuszczają wtedy nie swoje właściwości terapeutyczne,
0: aha,
1: tylko się
0: parafiny,
1: palą.
0: Tak, tym podobne, okej.
1: Okay. Tak, a dyfuzor ma tą funkcję, że on jest ultradźwiękowy. Oczywiście trzeba uważać też, na jakie dyfuzory kupujemy i z czego są one wyprodukowane, stworzone i w ogóle. One mają tą funkcję, że są ultradźwiękowe i po prostu nie podgrzewają tej wody, ani tego olejku eterycznego w środku i wypuszczają tą parę, czyli ten cały nasz zapach i właściwości terapeutyczne, które mają się przedostać do pomieszczenia. I...
0: Czy dyfuzor to jest to samo, co nawilżacz powietrza?
1: Nie, to jest coś
0: ale
1: innego.
0: Zasada działania chyba jest identyczna, bo mam 5 chyba nawilżaczy w domu i też niedawno kupiłem te ultradźwiękowe. Jestem zachwycony, naprawdę nic nie słychać, nic.
1: Mhm. Tylko musisz wtedy zobaczyć, czy do każdego się nadaje olejek, nie? Bo nieraz jest tak, że po prostu nie można olejków używać do niektórych.
0: Czyli gdzieś to jest w instrukcji tam
1: powinno być
0: zamieszczone.
1: Tak, okay. Zamieszczone.
0: Czyli do używania w celach aromaterapeutycznych trzeba sobie kupić dedykowane urządzenie, nie niezwykły nawilżacz powietrza, czy jakiś tam jonizator, tak?
1: Tak. Najlepiej by było właśnie, żeby dyfuzor był w domu, nie? Bo to jest taka w sumie najpopularniejsza forma używania olejków eterycznych.
0: Mhm. A ja widziałem też taką praktykę i to widziałem na naszym wydarzeniu w twoim wykonaniu, że sobie otwierasz olejek i sobie po prostu robisz takie o...
2: Tak zwany kominek.
0: Udało mi się. Co zrobi? Kominek. Jeszcze raz do mikrofonu. Tak właśnie robisz. I nawet widziałem, że sobie gdzieś tutaj mniej więcej okolice zatok nacierasz.
1: Tak, bo drugą taką metodą właśnie używania olejków jest inhalowanie z dłoni, czyli właśnie robienie tego kominka. Jeżeli jesteśmy gdzieś i na szybko potrzebujemy, powiedzmy, nie wiem, kika energetycznego z miętą pieprzową, no to wtedy właśnie sobie jedną kroplę nakrapiamy na dłonie i inhalujemy to. Możemy też go natrzeć na nasz kark, bo tam lecą też nasze wszystkie punkty połączone z różnymi narządami naszego organizmu, ale również też tutaj skronie i o tych olejkach, co ja opowiadam, one są certyfikowane i terapeutyczne, czyli jest trzecia metoda używania wewnętrznego, czyli można je spożywać.
0: O kurczę, to teraz zostałem już, czekaj, czyli może sobie lecieć dymek.
1: Tak.
0: Jest przyjemnie, można się natrzeć i można to pić.
1: Tak.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Aha, no to jest naprawdę forma, której nie podejrzewałem nawet, że aroma może być przez spożywanie, bo to troszeczkę się tak jakby nie łączy, nie?
1: Mm.
0: Według mojego po prostu mniemania, że to już by było coś takiego bardziej, no aplikacja po prostu, coś przyjmujemy. Jest to jakaś forma ingerencji już w środek, nie? Nie sam zapach.
1: Tak, tak.
0: Ciekawe. No dobra, a czy wszystkie tak jakby te trzy formy, one się pokrywają? To nie robi organizmowi różnicy, jak my co przyjmiemy? Jak to działa?
1: Można sobie samemu po prostu wyszukać, jak tobie jest lżej albo po prostu, nie wiem, wygodniej, że tak powiem, używać tej aromaterapii i tych olejków eterycznych, bo są osoby, które nie chcą po prostu wewnętrznie tego używać i poprzez skórę, poprzez nacieranie, nakładanie, no to tak samo wchłaniamy w organizm, jakbyśmy, no nie wiem, wypili.
0: Czyli
1: tak?
0: To jest forma podania, nie, nie może, tak. nie nie ma takiego olejku, którego nie zaaplikujemy w taki, w taki sposób, tak?
1: Tak. Znaczy się, nie wszystkie olejki można tutaj używać wewnętrznie. Są niektóre mieszanki, które po prostu są tylko do zewnętrznego stosowania.
0: I tutaj pojawiasz się ty.
1: Tak. I wtedy ja jestem.
0: No bo teoretycznie, no co za problem sobie pójść kupić do apteki dobry zapach albo gdzieś tam. No to przecież idę, kupuję. A tu się okazuje, że jest taka Natalia, która mi powie, słuchaj, ten olejek nie tu, tylko tam, źle wlewasz. Dobrze, musimy też aktywować jeszcze w tej godzinie Kamilę, bo Kamila jest po naszej lewej stronie i wiem z informacji, które dostałem, że jesteś osobą chętnie przyjmującą się, poddającą się aromaterapii. To powiedz, jakie ty najbardziej lubisz formy aplikacji w takim układzie?
2: Ja zaczęłam swoją przygodę z aromaterapią i z zapachami, z olejkami poprzez dyfuzor.
0: Dyfuzor.
2: Tak, chciałam ulepszyć swoje spanie. Po prostu spać lepiej. I od tego się zaczęło. Tak poznałam.
0: Jestem żywo zainteresowany.
2: No, lawenda, znana od wieków, faraoni, Kleopatra, to już było też tam, tak? Używali tego do spania. Czyli wkrapiam kilka kropel do dyfuzora, włączam go. Dyfuzory, które my stosujemy, są dyfuzorami, które się również wyłączają, mają lampkę. To jest klimat, wprowadzenie w stan, żeby sen był dużo lepszy. Mhm. I tak się zaczęło. Ale później, ponieważ ja uprawiam również Nordic Walking i dużo wędruję, połączyłam to również z tym, że zabierałam olejki ze sobą na mamutmarsze, na spacery. I te doznania, ten spokój w głowie, wszystko było z rąk, właśnie z tak zwanego komina. Natalia pokazała mi, rób kominek, wdychaj, wcieraj. Natalia nie dodała również, że możemy dać na czubek głowy krople, że to też bardzo fajnie na nas działa.
0: Nie powiedziała, ale pokazywała.
2: Tak, tak. Dobrze, ale to też jest to, co ja stosuję, więc no... Dużo jest tak na szybko człowiek, wiadomo, gdzieś...
0: Wyglądasz na bardzo taką zadowoloną z życia
2: ja kocham,
0: osobę. Kochasz
2: tak.
0: życie, nie?
2: Powiedziane, nie. Ja aromaterapia przyszła do mnie razem z Natalią w takim momencie, kiedy ja szukałam dopełnienia.
0: Okej. Czyli fajnie,
2: drogi do siebie, nie?
0: Tutaj tak jakby troszeczkę ja to otworzyłem z takim pytaniem, czy to jest leczenie, czy to jest forma jakiegoś wyjścia z raka. Nie, raczej jest to coś komplementarnego. I tu świetnie słyszeć to z ust osoby, która pokonuje duże wysiłki fizyczne, tak? Bo jeżeli siadłbym teraz z panią Jolą, która lat ma 81 i mówi, wiesz, Jacek, jak ja sobie tego olejku powącham, to mi się wydaje, że lepiej się serial ogląda, no to mniej na mnie to wchodzi niż... Kobieta, która mówi, wiesz, ja sobie biegnę tam na Mont Everest, zrobię sobie kominek i biegnę szybciej. No tak.
2: Może nie szybciej, ale dystans łatwiej się pokazuje. Mogę opowiedzieć anegdotę, gdy poszliśmy z ekipą, bo szukamy sobie trasy, chodzimy, ustalamy kilometry, no i mówię do dziewczyn, biorę coś na kleszcze, bo wiadomo, każdy z nas się boi kleszczy, boleriozy. No i zamówiłam olejek Terrashin z podpowiedzi Natalii. No i stoimy na środku drogi polnej i wszyscy się nacierają olejkiem.
0: Proszę.
2: I nikt nie ma kleszcza.
0: Ale więc, tak? Naprawdę?
2: Naprawdę.
0: I to ty mi tak otwierasz teraz kolejne klapki, tak? Nie umiem spać, aromaterapia.
2: Jeszcze
0: nie,
2: bolerioza,
0: aromaterapia. Nie wiem, no na wszystko masz olejek?
2: Miętę pieprzową również polecam, ponieważ jestem osobą, która bardzo długo cierpiała na migrenę. Mhm.
0: I to bóle głowy usuwa?
2: Powiem tak, no wiemy, że tutaj medycyna jest jaka jest, jest dużo rozwiązań, z których ja również korzystam, ale czasami one też nie pomagały. Mhm. A olejek z mięty pieprzowej ratuje mnie wtedy. Moja córka jest teraz na wakacjach u mojej mamy, no i babcia miała badanie oka, bolała ją głowa. Dzwonię do mamy, mama mówi, dziecko, nie porozmawiamy, boli mnie głowa. A Marysia krzyczy, już natarłam babcię miętą pieprzową. Okay. Także...
0: I już głowa nie boli.
2: Przeszło.
0: Świetnie. Słuchajcie, ty opowiadasz o wyprawach, podróżach. Ja mam przygotowany w kolejce taki utwór jak autobus. Przejedziemy się troszeczkę. Jaki byście zapach zabrały do autobusu?
1: O, cytrynkę.
0: Cytrynka.
1: Tak.
0: Super. A cytrynowy autobus ruszamy.

podniosła na mnie oczy i wtedy ją zobaczyłem. Czy to ty, czy to ty, dziewczyna z moich marzeń? Czy to ty, czy to ty, ów podmiot moich pragnień?

Wyrwała mnie z osłupienia. Wstając i idąc powoli, przepraszam, powiedziała, bilecik do kontroli. Przepraszam, powiedziała, bilecik do kontroli.

0: Muzykant.
1: Jacor Muzykant, Natalia Adamski i Kamila Wojcik. Oto nasze trio. Dziś przeszliśmy sobie przez dyktando, o którym zaraz wspomnimy, bo też go napisałyście. Super, dzięki, świetnie, fajnie. No a naszym tematem są olejki, już bym nawet powiedział, bo to tak bliżej olejki. Bardzo, bardzo mi zapadły w głowie. Czyli aromaterapia, czyli to, żebyśmy się czuli dobrze, a nie źle. Lepiej niż gorzej, zawsze lepiej oczywiście. Moje drogie, mamy informację od naszej pani od polskiego. Moje drogie i moi drodzy, szanowni słuchacze, jest rozwiązanie, pewnie już państwo wiedzą, bo siedzą sobie intensywnie tam na Facebooku i czytają. Mamy to. Mistrzem drugiej edycji polonijnego sprawdzianu językowego szkoły Polingua została pani Justyna Ptasińska. Brawo.
2: Brawo.
1: To ta pani zdobywa nagrody, napisała pracę bezbłędnie, rozwiązała także zagadkę, a do tego nauczycielskim, subiektywnym okiem praca napisana była pięknym charakterem pisma. No tak, bo aż 4 prace zostały napisane bezbłędnie, czyli... No, a jest nasza Renatka, słuchajcie, nasza redaktorka. W końcu mamy drugą edycję, jest super, jest ktoś na podium z radia. Słowne wyróżnienia to Renata Masztalesz, czyli nasza redaktorka. Renatka ma audycję w drugą niedzielę w miesiącu między 19 a 21. Pewnie się znacie też, kto nie zna Renaty Masztalesz w regionie. Renata ze swoim resetem. Pierwsza osoba z radia, która zgarnęła chociażby to słowne wyróżnienie od naszej pani od polskiego, a poza tym pani Magda Cimasz-Nowak i Monika Wiejak. To 4 osoby napisały bezbłędnie. Super! Kolejne dyktando za miesiąc. Mam nadzieję, że wy też będziecie go pisały i wszyscy państwo również. Wracamy do naszego tematu olejków, zapachów. Przerwaliśmy troszeczkę rozmowę przy Kamili, więc teraz wrócimy do Natalii. Czy Kamilo, masz jeszcze coś, anegdotkę jeszcze jakąś do dodania?
3: Nie, na razie nie.
1: Świetnie z anegdotami jedziesz. Ja widzę, że panie się tu czują dobrze, zdrowo i pachnąco, to na pewno. Jakkolwiek to nie brzmi, wszyscy dzisiaj pachniemy. Co ja chciałem ustalić? Czy aroma, czy zapachy to po prostu są wszystkie zapachy? Bo pomiędzy rozmowach o tych rodzajach olejków powiedziałeś o takim olejku, o tak jakby grupie olejków certyfikowanych. Czyli już wiemy, że jakiemuś badaniu, ocenie, pieczątce to podlega. Czy jak ja mijam serdecznego sąsiada z Turcji, który lubi wypić flakonik perfum zanim wyjdzie z domu, to on mnie poddaje aromaterapii w windzie, czy ja się męczę wtedy?
2: Ty się męczysz definitywnie.
1: Tak też myślałem. Mm-hmm. Tak coś czułem, że to, co czuję, mimo że pachnie, to wcale nie jest przyjemne. No to dlaczego można jakiś zapach, rozumiesz moją analogię, mm-hmm. dlaczego ten w tej buteleczce też intensywny, też będzie nam mocno wpływał w zatoki, ten będzie na nas dobry, a inny nie? Dlaczego jakieś zapachy są złe?
2: Dlatego, że w niektórych olejkach, czy ogólnie zapachach, dobra, mówmy teraz o olejkach.
1: Tak.
2: W tych buteleczkach nie jest tylko naturalna roślina, czyli sama roślina, tylko one są wypełniane jakimiś dopełniaczami, czyli to może być ropa naftowa, to mogą być różne inne oleje słonecznikowe, olej palmowy, albo różne jakieś wypełniacze, które tak naprawdę... no nie należą się tam do tego olejku i dlatego tutaj właśnie chodzi o to przy wyborze olejków eterycznych, żeby sprawdzać te certyfikaty, żeby sprawdzać, czy one w ogóle są przetestowane, przebadane, skąd ta roślina na przykład pochodzi też, czy z jakiegoś danego kraju, czy to są uprawy specjalne dla różnych firm, tak, gdzie te rośliny rosną, czy to jest po prostu rosnąca roślina na dziko. Mhm. I to są właśnie te wszystkie aspekty, które musimy wziąć pod uwagę. A perfumy, do perfum, no są dodawane jakieś
1: utwalacze
2: inne.
1: I tym
2: tak,
1: podobne.
2: Tak. I tutaj nie mamy tego takiego naturalnego zapachu. I będziemy całkiem inaczej odbierać olejek eteryczny, naprawdę naturalny, certyfikowany, a na przykład olejek eteryczny kupiony gdzieś indziej.
1: Mm-hmm, czyli będą zupełnie miały tak jakby inne działania. Tak. No dobrze. Czy jesteś w stanie, albo jesteście obie w stanie wymienić spektrum, ja nie wiem, organów, spektrum dolegliwości, spektrum rzeczy w człowieku, na które możemy wpłynąć tym zapachem, czy krótko mówiąc, to jest wszystko?
2: To jest wszystko. Bo tak naprawdę olejki eteryczne działają przez nasz węch i one od razu trafiają do naszego układu limbicznego. Czyli po powąchaniu właśnie olejku, po 2 sekundach masz już go w twoim mózgu. Po 2 minutach jest on w twoim całym krwioobiegu, a po 20 minutach jest już w każdej twojej komórce.
1: 20 minut, wow.
2: Tak. Od tego czasu, jak go powąchasz, nie? Czyli tutaj tak jakby reagujemy na wszystko, na cały nasz organizm.
1: Mhm. A czy w takim razie, bo zastosowanie jest szerokie i tak jak już mamy ustalone, to są raczej wspomagacze niż jakieś uzdrawiacze, tak? Wiemy, że to są rzeczy, którymi się z jakiejś ciężkiej choroby nie wyleczymy, ale znacząco poprawimy swoje samopoczucie, jakąś tam kondycję, wydolność, no przede wszystkim nastawienie do tego świata. Czy w spektrum tych środków, o których mówimy, różnych rodzajów olejków, są jakieś olejki, które nie są dobre dla kogoś po prostu? Czy ja mogę być na zapach na przykład uczulony? Bo wiem, że są uczulenia na pestki, na pylenie też, tak? Są takie rzeczy. Więc jak tutaj sobie dobrać to, co jest dla nas dobre? Dobre. Fajnie mi wyszło.
2: Tak. Tak, jak najbardziej. Ty możesz być uczulony na lawendę, na miętę pieprzową, bo to jest biochemia. Bo przy destylacji powstaje po prostu biochemia i my możemy być uczuleni na coś. My możemy sprawdzać sobie po prostu, nie wiem, czy na nadgarstku, czy na jakimś tutaj przedramieniu nałożyć olejek. Przeważnie olejki nakładamy na skórę rozcieńczone, czyli rozcieńczone z jakimś olejem nośnikowym. To może być nawet oliwa z oliwek, jak mamy w domu, czy olej migdałowy, czy sezamowy. No obojętnie, co tam mamy w domu. To może być nawet masło, bo to jest tłuszcz.
1: Coś, tutaj, co rozprowadza, tak?
2: Tak, chodzi o tłuszcz po prostu, nie? Mhm. I wtedy patrzymy, jaką reakcję ma nasza skóra, nasze ciało, nasz organizm i możemy wtedy reagować.
1: Rozumiem. A czy to jest tak, że osoba, która w ten temat wejdzie, tutaj Kamila weszła przy śnie, tak? Tobie się sen nie podobał i stwierdziłaś, dawaj, aromatujemy.
0: Tak.
1: Mhm. A czy, nie wiem do końca, jak skonstruować to pytanie, o które mi chodzi, ale czy...
2: chodzi ci może
1: chodzi
2: o,
1: mi
2: to,
1: o to,
2: że
1: czy jak mnie boli kolano, czy ja mogę w ogóle myśleć o tobie. O to mi chodzi. Bo tu był problem ze snem, ale na przykład ktoś ma problem z jedzeniem, po prostu nie ma apetytu. Zrobimy coś olejkami, czy to w ogóle nie ma wpływu?
2: Nie, no jasne, że możemy...
1: Pobudzimy go.
2: Tak, możemy pobudzić po prostu nasz cały metabolizm do lepszej pracy. Mhm. Codziennym piciem na przykład właśnie szklanki letniej wody z jedną kroplą olejku cytrynowego.
1: A nie wystarczy zjeść witaminę C? Bo tak zapytam.
2: Nie, dlatego że olejek eteryczny nie ma witamin. I to nie jest witamina C.
1: Czyli on nie ma żadnego substancji aktywnej. On nic nie robi nam fizycznie.
2: On po prostu wtedy pobudzi nasz metabolizm, tak? Bo on ma wtedy wsparcie terapeutyczne.
1: Okay.
2: Dla naszego organizmu i on może nam pomóc wydalić na przykład jakieś tam zaległości, że tak powiem, które nie były w stanie przez nasz organizm tak jakby samoistnie, żeby to zrobić, nie? To on nas wspomaga w tym i może nam pomóc.
1: Kamila, ty jak masz coś do dodania, to dodawaj. To nie jest tak, że ja cię tu wyłączam w jakikolwiek sposób, bo mam taką tradycję, że patrzę zawsze w oczy osoby, z którą rozmawiam, a ty tak widzę, czasami chcesz może coś jako przykład podać, podeprzeć?
0: No bo ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, ja jestem po operacji bariatrycznej i na przykład...
1: Wyjaśnij, bo to już jest tak skomplikowane słowo, że myślę, że co ósmy słuchacz zna rozwiązanie.
0: Czyli byłam osobą otyłą, która skorzystała z metod chirurgicznego leczenia otyłości i w tej chwili no, mam gastric bypass, ominięcie żołądkowo-jelitowe, czyli to, co jem, trafia prosto do jelit. Dzięki temu schudłam, ale na przykład samej wody z wyciśniętą cytryną nie wypiję, bo to podrażnia bardzo mój żołądek, a wodę z kroplą, dosłownie jedną kroplą olejku cytrynowego wypiję i nic się nie dzieje. Nie mam żadnych bóli.
1: Naprawdę?
0: Tak. Ja na przykład dodaję też do mojej porannej kawy olejek z dzikiej pomarańczy. Bo
1: kawy.
0: To sprawia, że dzień jest piękny.
1: Okej, ale Ponieważ smak, ponieważ co się dzieje?
0: Smak się w kawy nie bardzo zmienia. Ten zapach, który się unosi, to jest właśnie aromoterapia. Natalia mnie zaraziła, gdy mnie ugościła u siebie kawą z olejkiem waniliowym. No. Coś cudownego.
1: Super.
0: Polecam każdemu.
1: To dzisiaj nie idziemy szybko po audycji do domu. Dzisiaj będziemy pili kawę. Do rana kawy.
0: Nie no, chyba raczej herbatę.
1: Może być. Super. A troszeczkę mnie tak weszłaś w moje pytanie, bo to był taki topowy punkt i chciałem się zapytać, czy olejkami mogą się ludzie leczyć z jakichkolwiek otyłości? Czy takie problemy też pokonują przy tej pomocy?
0: Tak.
1: Czyli można wspomagać sobie ten proces, bo może powiedzmy to też tutaj, to jest może moje zdanie, ale ono jest raczej wśród osób takich, które trochę życia doświadczyły, takie jednakowe, że nie ma złotych środków, nie ma tak zwanych złotych środków, czyli jeżeli ktoś sobie wczoraj wymyślił, że chce schudnąć i ktoś mu jutro mówi, mam dla ciebie sposób sprawdzony, tydzień jesteś chudy, to nie idziemy w tą stronę. I też nie ma olejku, który w tydzień nas odchudzi i nie ma diety, która... Co nie? Trzeba sobie taką,
0: czas.
1: I pewien balans. I mi się właśnie wydaje, bo już tak troszeczkę to wynika z tego przekazu i z tej naszej rozmowy, którą sobie tutaj słodko przeprowadzamy, że olejek, terapia, zapachy może bardzo dużo wesprzeć, może bardzo dużo nam pomóc w tych procesach, w których to my powinniśmy zadbać o właśnie czas, o balans, o to, żeby było to zrobione dobrze. Podam tu jako przykład, poparcie takie przykłady, które my tu na niemieckim gruncie znamy dobrze. Ja nie wiem, czy w Niemczech to już weszło, ale tu, jeżeli jest się zatrudnionym na takim typowym etacie i się idzie do lekarza z grypą, chorobą, czymkolwiek podobnym, to jest złoty środek trzydniowy. W trzy dni wszyscy stoją na baczność. Wszyscy. No, tak się nie da, ludzie. Później jest miesiąc L4 za pół roku, nie? To wiadomo, że tak jest automatycznie. Więc znowu, ale ludzie tacy są, no nie? I dlatego ja troszeczkę tak stawiam tą rozmowę. Czy Natalia, ja jutro do ciebie przychodzę, zrób mi, żeby mnie za tydzień głowa nie bolała. Zrobisz?
2: No tak, bo ty możesz po prostu używać codziennie olejku z mięty pieprzowej i się nim wspierać.
1: No ale czy to jest, w sensie, czy mamy potwierdzone jakkolwiek, wiesz, badania, że tam przez 7 dni przyjmowania olejku, no nie mamy, nie,
2: no,
1: mamy.
2: Nie ma.
1: Na jednych wpłynie to tak, na drugich inaczej,
2: tak.
1: Ale tak jak mówimy, bo też tutaj chcę podkreślić w jakikolwiek sposób tą twoją rolę, że to nie jest tak, już na paru przykładach przeszliśmy to, że każdy sobie pójdzie jutro i to, co mu ładnie pachnie, to sobie włoży do ciała i będzie wszystko świetnie, tylko jest potrzebny specjalista. No i powiedz mi, jak to wygląda z twojej strony? To mnie ciekawi. Do ciebie trzeba przyjść, z tobą się trzeba jakoś umówić, żebyś ty cośkolwiek człowiekowi zasugerowała? Jak to działa? Czy jak masz, nie wiem, gabinet, przychodzisz jak do lekarza. Jak to robisz?
2: Znaczy się, wiesz, jak ja to robię? Ja organizuję po prostu spotkania. Przeważnie są to kobiety i dla kobiet, bo mężczyźni jeszcze nie są przekonani tak do olejków eterycznych. Nie wiem dlaczego, no ale dobra.
1: Bo są do piwa przekonani.
2: Też tak może być, no. Dobra, są tam parę olejków, których przemawia do mężczyzn. To jest właśnie mięta pieprzowa albo mięta zielona, czy tam taka mieszanka deep blue na mięśnie. Tak, ale przeważnie są to kobiety. I ja organizuję spotkania i to jest przeważnie też u mnie w domu, bo nieraz kiedyś szukałam pomieszczeń tutaj w okolicy Darmstadt i też organizowałam różne spotkania. I wtedy po prostu tam możemy zapoznać zapachy, właściwości terapeutyczne. Ja opowiadam o olejkach, tak? Przeważnie te wszystkie spotkania postuję na Facebooku, no na swoich tych stronach.
1: Czy trzeba cię znać?
2: Tak. Znaczy się, no nie trzeba, bo to też idzie taką drogą pantoflową trochę już później, nie? Ale fajnie by było właśnie, jeżeli kontakt jest z tego względu, że ja wtedy mogę dobrać te olejki, bo możemy po prostu przeprowadzić taką ankietę, w jaki sposób albo w jakim kierunku chcemy zadziałać też tymi olejkami, tak? Bo to może być stan emocjonalny, to może być właśnie duch, energia, emocje.
1: Czyli na różnych poziomach jeszcze w człowieka też wchodzisz tak jakby tym tematem.
2: Tak.
1: Otworzyliśmy bardzo energetyczny temat i taki też utwór znowu od Górala, bo dzisiaj mamy trzy utwory właśnie w tych zmienionych frekwencjach. Ty mi sama też opowiadałaś chyba, że one też rezonują w jakiś sposób, te olejki. I myślę, że o tym sobie porozmawiamy. A jeżeli już chodzi o tą konkretną frekwencję utworu Energy of Life, jest to 417 Hz, więc nastrajamy się.
2: Oj, to aż tutaj trzeba dopowiedzieć, że to kadzidło.
1: Tak. To kadzidło.
2: Tak.
1: Świetnie. Patrz, nie zapytałem co to, a dodałaś. Jest, gramy kadzidło, proszę państwa, i kadzidło jest energią życia.

0: Polskie audycje w Radio Darmstadt. Piątki od 19 do 21. Pierwszy piątek miesiąca Misz Masz, Julita Miszkę. Drugi piątek miesiąca Darmstadtska Fala, Karol Igor Prabucki. Trzeci piątek miesiąca Danuta, Jacek Sabok. Czwarty piątek miesiąca Eliksir, Elik Plichta. Piąty piątek miesiąca Danuta i Jacek Sabok. W soboty między 15 a 17 Polnisches Magazin Bigos, Elik Plichta. Druga środa miesiąca między 21 a 23 Karolinka, Karolina Kochański. Czwarty czwartek miesiąca od 21 do 23 Tomograf, Tomasz Czebatul.
1: No i do tego pięknego zestawu doszła nam Renata, o której już wspomnieliśmy. W dżinglu nie jest dograna, będziemy musieli dżingl rozszerzyć. Kamila, jak nas słyszysz, to masz otwarte zaproszenie do audycji. Dzisiaj też jest Kamila, więc tak nam się to zgrywa. Czy pamiętacie, jak się nazywa audycja Renaty? Oczywiście, że pamiętacie. Reset, dobrze. Reset. Zgadłyście. Reset w drugą niedzielę miesiąca między 19 a 21. To jest właśnie audycja Renatki. Wracamy do aromaterapii. Jest aromatycznie bardzo.
2: I olejki dają reset.
1: Olejki dają reset. Ja mi się wydaje, że troszeczkę moje flow zeszło. Ja się tak uspokoiłem przy was, bo ja zawsze jest mnie pełno. Już te zapachy coś dają. Takie pytanie mi się uknęło. I trochę teza potwierdzająca to, że to działa, o czym my mówimy, bo jest też, ja nie wiem, czy dobrze nazwę tą naukę, tą branżę, ale jest coś takiego jak psychologia zapachu. Możemy sobie tak powiedzieć. I stosują to wobec nas masowo wszelkie punkty praktycznie, do których my przychodzimy. Głównie markety, jakieś salony, tego typu rzeczy. Tam się rozpyla zapachy, których, mówiąc bezpośrednio, zadaniem jest oszukać nasze zmysły, czyli to działa. Bo gdyby to nie działało, no to market by nie wydawał pieniędzy na zapach chleba, prawda?
2: Tak.
1: Czy to się jakoś wiąże? Czy na przykład, tak podchwytliwie zadam pytanie, czy firmy, które robią zapachy do olejków, robią zapachy dla tych, którzy nas oszukują, czy

0: olejku cytrynowego działa cuda, bo człowiek, który nie potrafi pić wody, pije wodę, to już jest cud. Czy... Oj, przepraszam, wypadłem chyba z tego pytania. Czy ja po... No zapomniałem konstrukcji. Ludzie, co się ze mną dzieje? Te aromaty chyba nie
1: Bo za dużo mięty pieprzowej.
0: Za dużo mięty pieprzowej. Dobrze. Zmieńmy w takim razie to pytanie, bo po prostu zapomniałem, dokąd miałem dojść. Ja tu jeszcze jednym okiem śledzę wydarzenia na naszym Facebooku. Trochę mi brakuje oczu i rąk, a aromaty też pływają. Poza tym zrobiło nam się tutaj tak bardzo przyjemnie. Tak, przeszliśmy przez temat tej psychologii, czyli jest to fakt, czyli to się dzieje.
1: Tak, to się dzieje i to jest realne i jesteśmy specjalnie oszukiwani, żebyśmy po prostu mieli ten węch zabity, nasz prawdziwy węch.
2: Widzisz, ale też sklepy nas uzależniają. Tak. Ja pracowałam w sklepie włodniczym w Polsce i ten sklep miał tworzony zapach specjalnie dla siebie, żeby się kojarzył z luksusową marką.
0: To akurat wiem, że to się stosuje na dość szeroko.
2: Naprawdę stale, dużo ludzi pytało, że oni chcą mieć ten zapach w domu, w perfumach albo właśnie w odświeżaczach powietrza, a to był specjalnie dla marki tworzony zapach.
0: Już mi się przypomniało moje pytanie. Potrzebowałem, żeby ktoś przełamał mój monolog. Chodziło mi o to, czy jeżeli ja dowiedziałem się, że ten i ten olejek coś daje, to ja idę do sklepu i mówię po prostu, proszę olejek. Czy istotnym dla mnie powinno być, jaki to będzie olejek jeszcze?
1: Tak, oczywiście, bo tak jak już powiedziałam wcześniej, że tutaj trzeba uważać na te olejki, bo one na przykład są wymieszane z jakimiś dopełniaczami albo coś.
2: Albo są podrabiane.
1: Też są podrabiane, bo po prostu jest to tańszą formą sprzedaży, czyli marketing tutaj
0: No szybciej
1: wchodzi,
0: można tak? sprzedać.
1: Szybciej można sprzedać, bo jest tańszy, bo nie ma certyfikatów i po prostu jest olejkiem zapachowym. Też. To znaczy, że nie jest olejkiem eterycznym, którego ty możesz na przykład właśnie wewnętrznie stosować.
0: Czyli potrzebujemy olejków eterycznych.
1: Tak.
0: Eterycznych. To jest ważne w tej...
1: Tak, to jest bardzo ważne.
0: W tej branży.
1: I żeby miały właśnie certyfikaty.
0: Czyli to sprawdzamy. I tu świetnie poruszyłaś ten temat. Ja słyszałem, bo ja naprawdę nie wiem i tutaj się nie wyminguję i nie udaję pod to, żeby nam się fajnie rozmowa kleiła, że jest to zabawa stosunkowo droga.
1: Tak.
0: Czyli potwierdzasz to. To nie jest coś, co sobie kupujemy, bo nam się nudzi i żeby ładnie pachniało, tylko trochę to kosztuje, więc tutaj należy faktycznie uważać, żeby się nie nadziewać na coś, co tylko pachnie, a nie działa. Czyli potwierdzasz po prostu, że nie jest to jakaś super tania zabawa.
1: Nie.
2: Ale wydajna, więc to też musimy przełożyć.
0: Wydajna. I jak już jesteśmy przy tym punkcie, to czy jesteście w stanie wymienić jakieś spektrum ludzi, którym jest to bardzo potrzebne? Najbardziej. Na przykład, nie wiem, dzieci w jakimś wieku potrzebują czegoś, a tego nie ma. Tak samo jak na przykład nie ma witaminy D, to wiemy i najlepiej sobie pójść w odpowiednim czasie na słońce, żeby ją zdobyć. Nie ma lepszego sposobu. To czy ludzie tak jakby sobie chodzą nieświadomie, a jednak jak gdyby mu tam takiego jednego zapachu podał, to coś by się zmieniło i jaka to jest grupa i co tu działa?
1: To są wszyscy ludzie, bo my po prostu mamy nasz system immunologiczny zaburzony.
0: Mhm.
1: Tak? I dlatego szybciej łapiemy infekcje. Czy to są dzieci, czy to są starsze osoby, czy to jesteśmy my w naszym wieku, czy obojętnie tak naprawdę kto. Bo nasz system immunologiczny jest właśnie zaburzany poprzez różne jakieś chemiczne zapachy, no i przez różne inne...
2: zanieczyszczenie powietrza również,
1: tak,
2: nie?
0: Tak. Ja podejrzewam tu z mojej bajki, to jest podobnie jak z tak zwanym natężeniem dźwięku, bo generalnie dziś w centrum miasta średniego, już nie mówimy o jakiejś wielkiej aglomeracji, ale w centrum średniego miasta mamy hałas na poziomie około 70 do 90 decybeli, a 140 to jest granica śmierci. No. Więc ile nam jeszcze zostało przestrzeni na włożenie tam różnych maszyn, silników i innych klimatyzacji, dopóki my jeszcze będziemy w stanie przy tym działać, nie? Więc tutaj chyba tak to jest, że my już tak bardzo zostaliśmy oszukani rozmaitymi właśnie chemikaliami, rozwiązaniami, że ta forma troszeczkę nas do tej natury ma zadanie przywrócić, tak?
2: Powrócić. A ja myślę, że my zaczynamy być pokoleniem, które już teraz ma dostęp do wszystkiego, tak jak nazwałeś to tą internetową wioską, ale chcemy wrócić do korzeni naszych przodków. że szukamy naturalnych rozwiązań. Oczywiście musimy korzystać z medycyny, to nie ulega żadnemu tutaj.

0: zaprzeczeniu ani nic, ale dlaczego mamy sięgać po tabletkę, skoro możemy sobie najpierw spróbować pomóc naturalnie?
1: Mhm. No oczywiście.
0: Kiedyś babcia podawała na ból brzucha rumianek albo miętę.
1: Mhm.
0: Albo krople miętowe. Każdy pamięta krople miętowe na cukrze. Albo...
2: Pamiętam.
0: Tak, z wodą. A teraz bierzemy no, masę specyfików z apteki, które też nie zawsze pomagają.
1: No one tak nawet często pomagają na jedno, tylko nikt już nie dopowiada, ile psują, nie? No
0: zataczamy
1: i później...
0: koło.
1: Tak, tak, tak.
0: Teraz i można powiedzieć.
1: Na jedno szukamy drugiego, na drugie trzeciego. Zresztą też ja gdzieś tam w takiej rozmowie z osobą blisko pracującą, znaczy blisko, bezpośrednio zatrudnioną przy opracowywaniu leków, usłyszałem kiedyś taką opinię, że no już troszeczkę ta struktura takiej klasycznej farmy i klasycznego leczenia wygląda tak, że jak pan do nas przychodzi, to my już dzisiaj wiemy, jak długo pan u nas będzie. Bo my wiemy, co zrobić, żeby pan za szybko nie wyszedł. Będzie pan zdrowy, okej, będzie pan strasznie długo żył. Tylko, że u nas, nie? Na naszych zasadach, więc tak to trochę działa. Tutaj przy tej branży rozumiem, że to są raczej już osoby z otwartymi oczami, nie? Które stwierdziły...
0: Świadome.
1: No, to jest takie określenie, ono jest trochę śmieszne, bo tak trochę głupio mówić o kimś, że ten inny nie jest świadomy, nie? bo tak się zakłada, że my tu we troje świadomi, a ta reszta, co nas słucha, to oni nic nie wiedzą, chodźcie po olejki, nie? Tak to troszeczkę czasami wybrzmiewa, więc ja tu jestem ostrożny w takich ocenach. Świadomi na jakimś tam poziomie jesteśmy wszyscy. Szanowne, zagrajmy sobie coś. Zastanawiam się, co tu pod jakiś zapach. No jest, świetnie. No słuchajcie, mamy problemy ze wzrokiem. Jest Anna Serafińska w utworze Piosenka o okularnikach. Czy coś na wzrok mamy z olejków? Albo z okularami możemy jakiś zapach skojarzyć?
2: Oj, kopaibę.
1: Kopaibę. Kopaiba, tak? Mm-hmm. Co to jest?
2: Kopaiba. To jest olejek z drzewa. To jest żywica drzewa.
1: Okay.
2: I on reguluje nasz cały układ nerwowy.
1: No to Ania Serafińska nam cały układ wyreguluje piosenką wspaniałą o okularnikach.

0: I tak oto nam wybrzmiała ładnie piosenka o okularnikach. Ja się w międzyczasie dowiedziałem, że mięta pieprzowa niweluje gorączki u dzieci, tak?
1: Tak. No. I schładza nas, jak jest upał.
0: I schładza nas. To ile ty przyjęłaś mięty pieprzowej przez ostatnie 2 tygodnie?
1: O! Codziennie?
0: W cysternach schodziło?
1: Nie. No tak.
2: Pół butelki leczki, tak. No, okay. No, bo jedna kropla.
1: Ja mam jeszcze mieszankę, którą bardzo lubię. Ona się nazywa Air, tam jest
2: mięta pieprzowa, tak.
1: Także ja polecam kierowcom mięta. Pobudza bardziej niż kawa. Ja no, mam
0: kurczę,
1: kawałek.
0: Jestem w przededniu wyjazdu większego. No to... bo panie tutaj, dziewczyny, co tam będziemy sobie paniować, no. Przyszły do nas z takim ładnym drewnianym pudełeczkiem i tych olejków tam jest 10 na pewno. Dużo jest ich. Co najmniej dużo i sporo. Ja chyba to pudełeczko przejmuję i całą noc będę dzisiaj testował, co mi da jaki olejek. No naprawdę, temat jest ciekawy. Ja... Szczerze to myślałem sobie, zanim tu trafiłyście i zanim cokolwiek usłyszałem o tym, że to jest raczej taki po prostu zapach i nic więcej, żeby było miło, nie? Mm. No po prostu, no tak, albo na przykład jeszcze jest taki temat jak kadzidła. One tak. Też coś tam chyba robią w nosie, ale one strasznie atakują.
2: A myślisz te takie gadzidełka, co się w domu zapala i w ogóle,
0: na takie drewienko się stawia i one dym po prostu dają. Tak, no. Ja też gdzieś... Tu myślałem, że to po prostu chodzi tylko o to, żeby mi było miło w otoczeniu, a że to daje jakiś wymierny wpływ faktycznie na to, jak działamy, jak funkcjonujemy, jaką mamy percepcję. No to jestem troszeczkę zdziwiony, ale też zainteresowany. Ja bym się jeszcze chciał dowiedzieć, czy... Dobra, zadam to pytanie, bo ja miałem kilka osób już z rozmaitych tematów terapii różnych. Była pani naturolog, była fizjoterapia, jesteście wy. Czy spotykacie się z czymś takim, że was w jakikolwiek sposób ktoś próbuje zbić z rynku i mówi, że wy jesteście do widzenia, że tak powiem? Bo przy branżach typu naturologia, no to otwarcie dostałem odpowiedź, że tak, no medycyna nas nie lubi, nie? Za bardzo. Czy wy spotykacie się z jakimś ostracyzmem?
2: No tak, jak najbardziej. Ogólnie... Nie możemy mówić o olejkach właśnie eterycznych, że to jest medycyna, że możemy właśnie w jakimś aspekcie zdrowotnym po prostu sobie nimi pomagać, że tak powiem, tak? Tylko właśnie wspierać w swoje zdrowie, wspierać swoje samopoczucie, czy nasz umysł, czy właśnie emocje. I często jest też takie coś, że ludzie po prostu mówią, no, że to jest ściema.
0: No właśnie, tak. Tak. Czekałem tak. Czy to powiesz. No ale co wtedy ty robisz? Czy ciebie to frustruje? Czy ciebie to jakoś denerwuje? Czy ciebie to w ogóle nie dotyka? No ja sobie działam, sprzedaję sobie olejki. Jak ktoś chce, to niech weźmie. Czy czujesz się jakoś tak pomniejszona przez tych ludzi, którzy no, w różnym stanie świadomości są? Jedni tak twierdzą, bo tak twierdzą, drudzy gdzieś przeczytali, no nie wiesz, czy te osoby się z tym kiedykolwiek zetknęły tak naprawdę, nie?
2: Tak. Znaczy się, wiesz co, ze mną to już nic nie robi z tego względu, że jeżeli ty nie będziesz chciał używać olejków czy aromaterapii, no to ty nie będziesz tego robił. To po co ja mam ci to, nie wiem, wciskać, sprzedawać i w ogóle jak to ma leżeć na półce? To nie jest w ogóle intencja tego wszystkiego. Olejki są do tego, żeby je po prostu używać. Czyli ty musisz codziennie mieć z nimi interakcję, tak? Czyli one stoją u ciebie, nie wiem, gdzieś na półce w kuchni, czy w dużym pokoju, czy coś, gdzie ty je widzisz, bo one muszą być na wysokości twoich oczu, żebyś ty je używał. To jest ze wszystkim tak. To jest tak samo jak z rytuałem albo coś. No dobra, okej, mamy ten, żyjemy codziennie, bo jesteśmy głodni, tak? Ale inne rytuały, jeżeli tego nie będziemy mieli na oczach widzieć i w ogóle, to my o tym zapominamy.
0: No tak.
1: To jest tak samo jak z suplementacją.
2: Tak.
1: Która jest teraz tak bardzo...
2: Powszechna.
1: Powszechna, popularna.
0: No suplementuje mocno, wiem.
1: Także jakbyś to schował do szuflady, nie miał nawyku używania.
0: Tak, to jest tak. Ja się z tym zgadzam. Ja mam bardzo nienawyk, ja mam tak, że jestem nadpobudliwy i trochę mam ADHD, więc dokładnie, jeżeli ja sobie nie wyznaczę miejsca i rutynki, że tu kawka, herbatka, teraz to, wystarczy, że się plan rano zmienia, ja często zapomnę, nie? Mm. A, bo już ktoś zadzwonił, szybciej trzeba, już pobiegłem, ale później jest ten wyrzut w środku.
1: To jest ten nawyk i dyscyplina.
0: No tak.
1: Bo dla mnie to jest dyscyplina, tak? Że sami musimy sobie właśnie przypominać, że to trzeba zażyć.
0: Zażyć. Mamy jeszcze 20 minut do końca. Jeszcze sobie ze dwa kawałeczki zagramy. A dlaczego nie? Ale co byście polecili osobie, która się naszym tematem zainteresowała tak wstępnie, jeszcze nie wie, może by zobaczyła, co na początek, czego spróbować? Czy ta mięta pieprzowa jest najlepszym rozwiązaniem? Bo jest taka, no wiemy, że ona jest. Nie da się jej oszukać. Co na start?
2: Znaczy się, wiesz co,
0: jak się wąchać w twoją branżę?
2: Ja zawsze zapraszam ludzi po prostu, żeby oni weszli właśnie w tą interakcję z tymi olejkami, bo ja ci mogę powiedzieć, że dla mnie na przykład lawenda pachnie pięknie, tak? Czy mięta pieprzowa, ale dla ciebie może to w ogóle nie pasować. No bo tak. To ani nie wibruje z tobą, albo ty po prostu nie lubisz lawendy, bo lawenda na przykład jest olejkiem komunikacji, tak? Czyli tutaj już wchodzimy w ten stan taki bardziej emocjonalny, co my żeśmy przeżyli na przykład z zapachem lawendy. I dlatego tutaj nie ma takiego uniwersalnej startu odpowiedzi, tak, i startu. To trzeba po prostu powąchać i tak jak już mówiłam, wtedy idziemy w takim kierunku, jakim też chcesz zadziałać, nie? Bo to też można wziąć właśnie w ten aspekt taki bardziej zdrowotny, czyli w jakim kierunku chcemy działać. To wtedy ja wchodzę tutaj właśnie w tą grę i w to wszystko, że cię kieruję tak jakby, tak? Albo mówię na start, co najlepsze by było, ale wtedy to jest takie coś, że ty musisz tego używać.
0: No tak, czyli...
1: Ale tutaj jeszcze ja się wtrącę, bo na przykład z lawendą tak jest. Ja... Przyszłam do Natalii z problemem spania. No i wiedziałam, że ta lawenda jest odpowiednia. Ja nie lubię zapachu, to znaczy nie lubiałam. A teraz
0: rozumiem.
1: Już się przyzwyczaiłam i ta lawenda w ogóle mi nie przeszkadza, ale ja ją na przykład wieczorem mieszam. Dwie krople grejpfruta albo cytrynki.
0: Oszukujesz tą lawendę troszkę.
1: Nawet nie, tylko żeby to przełamać. Bo tutaj też mój mąż na przykład mówi, zrób jakąś rzeźką taką mieszankę, mimo że to jest sypialnia i to ma być na wyciszenie. Ale to zmienia zapach, nie? To jest połączenie tych zapachów.
0: No tak.
1: Dla mnie każdy, kto zacznie od mięty pieprzowej i cytrynki. I grejpfrut. Polecam, naprawdę. Nie znam ludzi, którzy nie lubią cytrusów. Tak.
0: No, to Kamila zapachu. Chociaż konkretnie nam cytrus. Powiedziała. Ta trójka na start, jak już ktoś usłyszał, czyli te trzy, wtedy się umawia z Natalią, czy z kimś, kto się tym zajmuje, bo może ktoś kogoś zna, ale lepiej wejść w to z osobą świadomą, czyli taką, która gdzieś tam przy tym pracuje. Tu jest miejsce na doprecyzowanie i wypowiedzenie tego, kim ty jesteś. Jak byś określiła tą swoją rolę, to swoje działanie? Czy ty jesteś aromatolożką?
2: Nie. Ja jestem takim wellness adwokat i ja cię mogę poprowadzić na wellnessowym tak jakby levelu tego wszystkiego. Uczę się na certyfikowanych webinarach albo właśnie szkoleniach, jak używać tych olejków, albo gdzie, albo poprzez masaż, poprzez listwę kręgosłupową na przykład, tak? Czyli certyfikaty mam, ale nie jestem tak jakby aromaterapeutką.
0: Czyli jest taki tytuł tak w ogóle.
2: Tak,
0: jest
2: albo
0: taka...
2: edukatorką aromaterapii, bo to się tak nazywa.
0: A to jest twoja droga, tak? Ty chcesz w tej ścieżce dojść tam, gdzie już będziesz taką super specjalistką. A to też świetnie, że mam cię jeszcze na drodze tak jakby twojej do zdobycia tego głównego szlifu. Ale widzę, że temat, za który się wzięłaś, działa, jest wdzięczny, jest bardzo aromatyczny. Obie macie ten rodzaj takiej energii. Widać, że wam jest dobrze po prostu, nie? Bo widać, czasami człowiek przyjdzie taki... Nie idzie go wyciągnąć z tego smartfonu, taki sfrustrowany życiem i tylko przyszedł te 6 odpowiedzi udzielić, a wam się cały czas usta śmieją, cały czas chcecie gadać. Świetnie, no mi się też klimat udziela. Zagramy sobie, bo taka jest nasza powinność gdzieś poniekąd. A wiecie jeszcze, jaka nasza jest powinność? To wam muszę zdradzić, że my jesteśmy takim miłym radiem i dbamy bardzo o naszą Polonię tutaj w regionie i zawsze staramy się im powiedzieć, co ciekawego będzie w programie, co ciekawego dla Polonii będzie. No i ja mam jedną z informacji, jeszcze jakąś na pewno przemycimy do końca. Może wy coś ciekawego macie. Może się dzieje coś w waszej branży i w tych tematach, ale ja chciałbym zaprosić na koncert i będzie to koncert Kasi Kowalskiej, który 19 września w klubie Baczkap o godzinie 19 się rozpoczyna. Gromnie tam było na koncercie Agnieszki parę miesięcy temu,
1: byłam.
0: Więc myślę... Byłaś?
1: Byłam.
0: No też byłem, całe radio było. Więc myślę, że w tym superklubie i przy tej publiczności Kaśka też zgarnie pełną salę, bo naprawdę było świetnie. A my zagramy sobie Kamila Bednarka, też fajna postać polskiej estrady. Proszę, Kamila nam tu się bardzo zadowoliła. Czy już na samego Kamila masz zapach, czy muszę ci podać tytuł?
1: Deep Blue.
0: Deep Blue. Jest Deep Blue. Kamil Bednarek w utworze Czuć się kochanym z zapachem Deep Blue dla państwa.

0: Pamiętajcie Państwo, że ten utwór i ten wokalista pachnie zapachem Deep Blue. Mi się udało jeszcze teraz na sam koniec w rozmowie na ofie wyciągnąć, że olejki i terapia, o której mówimy, to jeszcze poza tym ma jedną rolę, to są przyprawy.
1: Tak, jak możemy, najbardziej.
0: Możemy sobie po prostu zwyczajnie zamiast sypkich to płynne oleiste dodawać do potraw, tak?
1: Tak.
0: Jakie dzisiaj przyprawy zabrałaś ze sobą?
1: Dzisiaj mam oregano, mam też limetkę na przykład.
0: Olejek z oregano jest, bardzo często słyszę o nim.
1: Tak. Właśnie, jest ale on? Bardzo gorącym olejkiem, z nim trzeba uważać i ja na przykład tutaj do gotowania stosuję metodę wykałaczkową, czyli jak otwieram olejek, w olejek wsadzam wykałaczkę i tą końcówką wykałaczki na przykład tak jakby muskam sos.
0: Aż taka tak? wydajność?
1: Tak, bo to jest naprawdę wydajny olejek i jedna kropla na duży garnek, czy tam dużą patelnię by było za dużo. Czyli on jest wtedy za mocny, za już, intensywny.
0: To już by nas wystrzeliło po prostu.
1: Tak, mogłoby nam też normalnie poparzyć przełyk.
0: Ale to wszystkie przyprawy mamy w olejkach? Chyba nie.
1: No nie, znaczy, nie ale jest rozmaryn,
0: bazylia.
1: O wagecie,
0: o magii, bo to już są przetworzone rzeczy, no, ale tak. Takie podstawy są,
1: podstawy
0: tak?
1: są.
0: Jest paprykowy na przykład?
1: No nie, tego nie mamy.
0: Okay.
1: Papryki nie mamy, czyli... ale możemy po prostu właśnie, tak jak mówię, oregano, wanilię też, no oczywiście.
2: Cynamon.
1: Cynamon, tak. zastąpić.
0: Świetnie. To jeszcze doprecyzujmy, jeżeli ktoś przychodzi na takie spotkanie, bo rozumiem, że to się raczej na spotkaniach odbywa, albo gdzieś do gabinetu, to tak jakby w ofertach jest jakiś limit, on musi sobie takie pudełko kupić, czy on sobie może kupić jeden olejek?
1: On może wystartować z jednym olejkiem.
0: Aha, czyli tutaj tak. nie ma jakiegoś
1: tu nie ma żadnych ograniczeń,
0: progu wejścia, że
1: nie,
0: trzeba przywieźć ze sobą parę tysięcy, żeby nie. zacząć.
2: Nie. A u Natalii można powąchać... Ta skrzyneczka to jest, ojej, jedna jest, dziesiąta.
0: To jest ta reklamowa taka,
1: taka reklamowa.
0: Saszetka, że panie chodzą z tymi zapachami, czy chcesz pan coś z awonu, tak?
1: O, coś takiego.
0: Czy chcesz pan coś z oleju?
2: Bo to z olejkami eterycznymi jest też tak, że one muszą cię zawołać.
0: Musisz zawołać.
2: Poczuć, że to jest twój zapach.
0: Mhm. Czyli nie ma czegoś takiego, od jutra człowieku musisz wąchać, bo jak nie zaczniesz... To będzie źle. A czy możemy sobie tymi, bo też ma to rolę taką, o której ja na początku mówiłem, czyli tego po prostu zapachu też, tak? No, aromatu, klimatu w środku.
1: Tak.
0: A czy są zapachy niwelujące inne zapachy?
1: No tak.
0: I jakie tak. to są? Bo na
1: przykład drzewko herbaciane, ono niwoluje tak wszystko,
0: czyli
1: bo
0: jak śmierdzi i sobie puszczę taki olejek, to pachnie, już nie będzie.
1: Znaczy się pachnie, no zależy, bo na przykład nie każdy lubi ten zapach drzewka herbacianego.
0: A no tak, no istotnie, nie? dobra, no. ale zmienia on...
1: Tak, zmienia całą istotę tak jakby pachnięcia w domu, albo nie wiem, żeśmy coś takiego gotowali, gdzie naprawdę chcemy zniwelować ten zapach, no to drzewko herbaciane, albo jest taka mieszanka Ongard, tam jest cynamon, dzika pomarańcza w środku, tak? I on też jest antybakteryjny, gdzie można wtedy właśnie zmienić to.
2: Ale wszystko, też nie? cytrynka i grejpfrut.
1: Też, no.
0: Ale ty jesteś uparta na tą cytrynkę.
2: Bardzo, kocham.
1: Nie, na ten grejpfrut.
2: Grejpfrut.
0: No. O, ja cię.
1: Tak, ale super. Możemy też olejkami w domu zamienić na przykład chemię, czyli proszki do prania, czy
2: płyny
1: środki
2: do
1: czystości, wszystko, tak? Możemy z olejków eterycznych naprawdę wszystko zrobić.
0: Ja już zmieniłem, ale jestem ciekawy, bo ja zmieniłem na sodę, ocet, proszek do pieczenia i co tam jeszcze było?
1: No
0: kwasek.
1: I kwasek.
0: Kwasek. Te tak, rzeczy praktycznie tak. wszystko tym robię.
1: Tak. I do tego możesz po prostu dodać jakiegoś olejku, na przykład drzewko herbaciane jest antybakteryjne, też możesz go dodać do prania, bo ciuchy wtedy właśnie tak jakby tracą ten zapach, nie wiem, czy
0: tej
1: potu,
0: chemii,
1: czy
0: ale
1: tej...
0: chemii nawet.
1: Też,
0: bo
1: też.
0: Ja przeszedłem też już na takie bardzo piór, wszystko czyściutkie, że tam teoretycznie niczego nie ma. Jest.
1: Jest.
0: Wszystko wszędzie. Jest pH 5,5, tak. neutralne 0, ale jak se człowiek przyłoży naprawdę do nozdrzy, a coś, co nosimy tu z barków bezpośrednio, ja dalej czuję jakieś, to jest minimum w porównaniu z tym, co było przy tym zapachowym, ale faktycznie jest.
1: Tak.
0: No i rozumiem, że tu taki zapach eteryczny byłby nawet wskazany, nie?
1: Tak, można też sobie dodać akcentu właśnie cytrusowego, gdzie wszyscy, tak jak już Kamila powiedziała, lubią te cytrusy, no bo one podnoszą nas na duchu, tak? I cytrusy ogólnie są takim zapachem cytrusowy.
2: Wysoko wibrujące
1: też,
2: są,
1: no.
0: A jak to jest z tymi wibracjami? Czyli one jeszcze mają swoje rezonanse, tak? Częstotliwości. Jeszcze może to dopowiemy, bo już nam zostało 8 minut, więc my się powolutku tutaj żegnamy, nie?
1: Tak, każdy olejek wibruje na swoich częstotliwościach. Na przykład największym taką wibracją jest róża, ale zaraz po nim jest na przykład kadzidło. Tak? I ono na jakichś tam 400 frekwencjach po prostu wibruje. I nieraz jest tak, że jeżeli osoba powącha to kadzidło, to ono w ogóle nie przemawia do niej. To wtedy na przykład możemy sobie po prostu ją mieszać z cytrynką, żeby się przyzwyczajać do tego zapachu, czyli wibrować pomału, tak jakby dochodzić do tych wibracji tego olejku i naszej duszy, ciała, emocji i wszystkiego. Tak? Żeby tak jakby stopniowo, nie wiem...
0: Nie dostać tego szoku poznawczego, tak jakby, tak?
1: Tak, coś w tym stylu. No, coś w tym stylu, nie? Żeby tak stopniowo, level za levelem się dostosowywać do tego zapachu.
0: To jest też bardzo ciekawe, co tutaj Kamila wspomniała o tym, że ta lawenda ci nie pasowała. Czy to przypadkiem nie jest też tak, bo wspomniałaś też, że ty ją sobie urozmaicasz czymś, ale czy to nie jest tak, że jak poczułaś, że coś działa, to już wtedy się podoba?
2: Myślę, że...
0: Bo to też w podświadomie tak, działa, tak. Nie? Najpierw stwierdziłaś, że nie bardzo.
2: Ale ja wcieram również lawendę w stopy na noc.
0: O, w stopy.
2: Także wtedy czuję intensywnie jej zapach, nie?
0: Okej. Okay.
2: I tak było od początku. Ja po prostu chciałam spać dobrze.
0: Jaka to jest zmiana w porównaniu z tym, jak nie używałaś niczego tego typu? Jakie to były problemy ze snem? Bo ja potrafię nie przespać kilka nocy akurat.
2: To znaczy ja uprawiam też sport, bo ja dużo wędruję.
0: Czyli masz dużą...
2: Tak, no, ale wybudzanie w nocy było takim moim. Ja to trochę zwaliłam też na to, że po 40 kobiety śpią inaczej, że może to już jest okres premenopauzy. No i dlatego zaczęłam szukać tego, co mnie wspomoże. I każdy mówił właśnie, że lawenda.
1: Lawenda.
2: Ale ja jak ją powąchałam, to powiedziałam do Natalii, ona mi śmierdzi.
0: Absolutnie wcale.
2: Tak, ale zamówiłam zestaw podstawowy, cytrynka, mięta i lawenda.
0: I
2: od tego się zaczęło, tak.
0: Ruszyło.
2: Natalia nie dopowiedziała, ale ja to dopowiem, bo już czas nam się kończy, tak. Że z Natalią możemy też stworzyć własne perfumy. Ja zabrałam moją córkę do Natalii, która stworzyła dla całej rodziny rolony z olejków eterycznych, z olejem bazowym i każdy jest zachwycony. I moim facetom w domu, mężowi i synowi, dobrała idealnie. Czyli ona wybrała takie zapachy, jak widzi tatę i brata.
0: Ja zaczynam, szanowni szefowie radia, proszę o godzinę jeszcze ramówki, bo mnie się to przestaje podobać.
2: Musisz nas zaprosić jeszcze raz,
0: myślałem,
2: zrobimy serię.
0: Wchodzimy z takim błahym tematem, no wiesz, no nalejesz, pachnie, no i pogadaliśmy, no co tu więcej. A wy co wejście, odblokowujecie tą taką nową czakrę. Ty, a jeszcze aromaterapia,
2: człowieku. Na czakry olejki też wpływają?
0: Jak ci się samochód zepsuł i nie odpala, to mamy olejek.
1: Tak, właśnie.
0: Jak ci buty nie pasują, bo się wskoczyły, też mamy olejek. Co jeszcze?
2: To podpowiem, jeśli mogę, 19 września w Langen.
0: Tak, ja miałem ci to od razu powiedzieć przy
2: tym wejściu. W Langen, koło Frankfurtu, jest Zdrowa Polonia, Ciało, Umysł, Oddech. Będzie pani doktor Ewa Wojdyło, będzie doktor Hubert Czerniak i będzie cudowna Beata Adamska, która jest trenerką oddechu, ale również osobą, która organizuje, jedną z trzech osób, która organizuje tą konferencję. I Natalia jest tam wystawcą. Słuchajcie, przyjdźcie na Natalii stanowisko, powąchajcie, porozmawiajcie, a uwierzcie mi, że nie przejdziecie obojętni. Jej wiedza, to jak ona podchodzi do człowieka i zaraża zapachem, jest po prostu cudowna.
0: Jeszcze raz powiedz najważniejsze rzeczy. Gdzie, kiedy, za ile?
2: 19 wrzesień. Langen koło Frankfurtu.
0: Niedaleko.
2: Słuchajcie, bilety możecie kupić przez oficjalną stronę, linki. Zostało 11 miejsc ostatnich. Także zapraszamy serdecznie.
0: Zapraszamy jak najbardziej. Świetnie, uzupełniliśmy tym samym tą właśnie drugą informację dla lokalnej Polonii. Wybieramy się, wąchamy olejki. Tam będzie coś więcej niż olejki, czy to będzie tylko...
1: Coś więcej.
2: Jest
1: więcej.
2: Wielu
1: będzie wystawców, tak. Totalna biologia, ustawienia.
2: Tak.
0: To prawie wszyscy moi goście z Radia
2: Darmstadt. Tak, tak, tak.
1: Super. Jak najbardziej.
0: Prawie, że spotkanie Radia Darmstadt. No. Ja się z tego cieszę. Moje drogie, szanowni państwo, no, ścisła końcówka. Został nam czas na pozdrowienia i pożegnania. Chyba, że jeszcze coś zostało w pamięci, co musiało wybrzmieć. Nie, nie ma czegoś takiego?
1: Nie, no już nie będziemy naciągać twojego czasu. Bo tutaj temat jest chyba duży.
0: Jest.
1: No.
0: No, a także pozdrowienia?
1: No jak muszę. Najbardziej. Pozdrawiam no, wszystkich moich znajomych, całą rodzinę i wszystkich moich oczywiście podopiecznych klientów olejkowych, także widzimy się i słyszymy. Dziękuję bardzo Jacku za dzisiejszą rozmowę. To było naprawdę fajne przeżycie.
0: Ja pięknie dziękuję za przybycie. Kamila, jeszcze tobie oddaję głos jako ostatniej.
2: Ja pozdrawiam moją cudowną rodzinę, męża Marcina, syna Kubę, córkę Marysię i Krześniaka Gabrysia, bo wiem, że słucha, znajomych, przyjaciół. No i co?
0: Pozdrawiamy.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Dziękujemy. Ja super. Państwa jak zwykle zapraszam na wszystkie polskie audycje, które w piątki, soboty, niedziele, czwartki, oj, dużo tego mamy, należy sobie wyszukać naszej rozpiski, zresztą już raz poleciała. Kończymy przearomatyczne spotkanie z Natalią i z Kamilą. Na koniec, dziewczyny, zaśpiewałem dla was Faceci. Tak po prostu nazywa się formacja, a utwór jest bardzo pachnący, bo nazywa się Porzeczki. I co przypiszecie do ostatniego kawałka dzisiejszej audycji?
1: Porzeczki, no to porzeczki. Jest dobre, no to dobra, na pewno będzie jakiś cytrus pasował, czyli bergamotka, która wymiata wszystko z głowy.
0: Fu, wymiatamy.
2: Albo mieszanka citrus bliss.
0: Wymiatamy tak. Wszystko z głowy, dziękujemy, żegnamy się pożyczkowo i do usłyszenia w każdy trzeci i piąty piątek miesiąca. Jacek Sabok, czyli Jacor, muzykant, dobrej nocy.